0: Mazingira FM 91.7.
1: Wanaitwa Iringo SD toka pale Musoma, wakiwa nakwambia kilio changu. Dakika 54 msikilizaji, endelea kubarikiwa.